0: Canal FM.
1: Radio. Aka wele je zamado adose.
2: Wele je zamado.
1: Aka wele je.

nechimera le amoko kwata ke kole suzana nechimera mirongo mya kwata mya jikwa eh bibere ne suzana nechimera ne yi ah.